0: Čili je španiska dobyła, tyż wotowiesa dżęca naszym wusywaniu punże, szta hewa kiszcze pola nas tak na wusywanskim planie sti, to przeradzi nam nydom Blanka Funcyna, a ja pola tu za was jeszcze raz na nasz wopkadny system. Naszym końcu je tak daleko, szitko poriadku, szitke pucze są swobodne, tyż wyskacz do tel żaden jest i przyjęłam się tu już dobro, a wiesz tu jest, bo do nowego tydzenia, a wiesz o się tym, kocisz nitko runie, so do dola pakuja, szitko do auta pomaski namazać, tyż wam dobro jest, bo.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz.

0: A ty już mój zapoczniemy do nowa nowotnowa z Blanką funkcjonujemy poladnąć na dżęstniejsze wusowanie. Dobaranie, Blanka.
1: Hej, dobaranie wam wszystkim. Sztuś nie mu czera nasze niedzielniejsze wusowanie słuchacz, mu to nakwatać, ciepnych na to czynić. Chce was Monika Gadesła, kiedy się so ze żydostwem zapierała. Na nasze dzieci a nuczki czeka mnóstwo kopaczku, sportowe wusletki zmieje za niekotre mniejszyny Jan Reo za was, a ty Katka, Cezara se z Lewanczykom zabierała, a to nic rzy pychy dla, ale Lewanczyk szak może też pomóc hojić a zmierować. Czo dla tomu tak je, to wam Katka Dżęcara no pojda.
0: A to mam nietko hiżo taką krasną wojn tu nosu, bo nieżto zcowa Lewanczyk studiu niesti, so nietko hiżo na to dopomniu, jak rynie tuta rostlina wonia, a nietko poladne studiu też rynie wonia, mój kofie, dajcie sobie tu już też w szalku kofie, a dżąc rano zaswodzić.

To bie Michał Cóż, kotru się z nami do dżęstniszeho rania startował, ale Postrowicz cedza nas dżęsa rano tyś jeszcze tuczy interpreća. Nětko runje rańče seria skadžeja, svunčko skadža budešinje, a to nětko tež starý slindnerec. Duet smrčina vecliša a linde Heltohofec. A tež Anno Bekinget svešime se za jednu noc. Na ušitke tuto titule smiče sohač došes Čich veselič.

Kodźu. Nit Kodźu. Nit Kodźu przełyszą zbożone. Ja władnią noce zarodzę.

So, netko mijach za was pokiewy, a ty już Felix też miesz za was jeszcze pokiew, jak so Jensena Beach Touru zdrasćić, a ty już dalszy tu nedom zczewuje, może czasie mianycy dojeć do Wojerowskiego zwierzęca, tam maja mianycy nowiju w obydleriu. Wotnietka stej tam mini wuslikaj Rubi a Hilża widzieć. Półtora lita stare zwierzęcze bychu ze zwierzęca w Bernburgu do Wojerec przywiezli, czyż bydli ty nie tylko romadze z ciomi domiacymi łosowami. Mini łosowaj, ty nie docpiety ani metr wielkości. Każ wojewódzki zwierzęc dalej zdzieli, sty se woni hiżo derje od tamnych łosowu przyuzałoj. No i w obydlace potekim Ruby a Hilża z Wojerec.

0: so ist es noch nicht wyskacz na twarzy, chyba so ist es noch wopkat, kopi, albo hatschi. A wieso możecie nam też na naszej app MDR Serbia pisać, a z nami chatować. Pisajcie nam, co już wam na utrobie leży. Hatsch, do dziewięćdziesiątych, sme jeszcze za was tu na Strzelaku live. A busowamy.
1: MDR Sachska. Serbski rozwóz.

0: Kaczki!
1: Nydam jeszcze raz. To są mi jeszcze nie lubi. Mira, sy ci kontakty trebowa. A ty a pola tebe bieszte to dwaj.
2: To je tyś kytro ciężko, co chyba cy bój direkt na dobro tu cilić.
3: Do zuczowania. Je to pola tebe jeszcze cyle hina klinczało, ty a.
2: Tebe są wiezo jedno ryczy, Beno. Zahaj jeszcze zuczowanie z prynym pasom. To ból jeszcze mierne leży.
1: Haj, to je ciężko. Tola runje tohodla šak zvučujeme. Je po takim vážne, zo spytače, kaj sem vam to rek. Přeco jenojš jeden kontakt. Búl přinže od Bena k tebi, Mira.
2: Ja vim. Tež búl přinže, jun runu smu teji do centruma pasuju. A ja jun direktne na rotacilu. Bies to, zo jun do toho přivozmu.
1: Haj, cele pravje. Wy to tola wiesće.
3: To zrozumieć też nie ciężko, papa. Łon tacz kubańcu, szak znajmy od profiu.
2: Ale przesadzie nie je ciężkie. Bójdę by ci woprawdzie derje na nogu przyjąć.
3: Derje, tym bokiu zrozumieją. Ja so jeszcze bóle pracuję.
1: Haj, dan nie dam jeszcze raz. Prima, toż no cyle derje upada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
2: Za to pak sem trichiva.
1: Aj, to se. A veri, bys tým tež šo prave činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, dež při tým búl raz prave netrichiš.
2: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
1: Dokež mi přepomavu reagujeće, když přečunemu mústvu búl preč vozmeće.
2: Ty měniš, když dobíme od zakytovania do nadběha změnič?
1: Haj, hůně to. Když sče potom ve bojce tamno mústva, žno su oni šerume začinili.
3: To trichy. Nám so lidmo jeden konto porodži.
1: No haj, a s tutym zvučovaniom môa so to změnič. Nie očakujú z cova zove přichodže verie s prečelníkami šo jenož s jednym kontaktom odbeží. Pravú vontač kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môžu vám pomáč spíšnejšo reagovač.
2: Dá nedom ešte raz. A tún raz v oproče jenož s jednym kontaktom. Šo je ne, tak bude přiliečí.
3: Pas pínže!
2: A dže nedom dále, runu smu do rotu.
1: Vujkotne, aj! Tak cu to widzeć. Vupadažno tola kajš pola profio. Yeah!

0: chór zakładnej šule Pančice Kukowto runje bě, kotryž je nam tu zaspěwał, ale tež oni maja wšako nětko prózdniny. Štož ženje prózdniny nima, přetož so přeco něšto stała, tak je wězo z zastanikami, z policistami.
1: Policija z Dži.
2: Wodowe Hatschenje postarasche so sobotu na 44-letne ze swoim nakładnym autom runie wosrycz twarnischa pola porschowa prasne jemu w obrócz. 4 hodiny trajesze pred Hatsch so tam zasonešto hibasche, auto drohu do berchu dospone zaurycz. Gedžbu warnuje policja, wospět a nemože s tym dočinić. Rentnarski porik skončiny wokoło Kamenca je si do tych pasli zalies po šokowym telefonacze přisadži štaj 25 000 €. Neznači bych ju ju zazvonili a jim rekneli, zo je syn. Češke nezbožo zavinuval a zo nebe treba o dojastva miłoj 25 000 € kaucie zapfačić. Rentnare jim to lewiriachu a przepodaštaj při duriach neznate mu tutu sumu penes. Policja naležne o to prosil takim kriminelnym nevirič, što štym pádže telefon z benem milion tež na blaku zaso použič a policiju informuač. Neznači spytachu sobie wywodzie do bydlenia wiace swojebnoho domu łamać, tole so im nie poradzi, inajszym padze szak so tole dola zeszlachci, neznači spytachu so do jedno dwuswojebnoho domu dostać, pokradnuchu z niego laptop, a peneze szkoda cokone 2500 €. A też we slepom bych upaduši popuču sobotu wieczo łamachu so do jedno swojebnoho domu a pokradnuchu z niego peneze, dwaj laptopaj a jeden tablet, cokona szkoda 4000 €.

0: Mjörčin Wetzlich je dospěwał a ste mjenitko na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Blanka Funcyna.
2: Němske centrum za astrofyziku DZA ma wotnětka do Ladowansku radu. Kaž DZA z Džili je prýni předseda gremia zastupěr Zvěrského ministerstva za sledženje technologiju a světnišću letarstvo Tomas Reiter. V rádže dále podla je nimo zastupniku Zvěrska Svobodnostata Sakskeje a viacorych nauhodných sledženských institucijů Němskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zvěrska David Statnik. Kajž ve zdžilince dále ryka by prýnje posedženje konstruktivne a tvorjachu tam směrodajne rozsude za přichod Němského centruma za astrofyziku. Noc dysa cvičku sobotu kloštre Marina Vězda Pančicach Kukowie je sta hosči vopytało. Tež lica su zestajili motivy ze cvičku, kotrež hoča so k jubileam. Například vinovaše so jeden obraz do 80. ročnice skutky vězdnych spivarjů, dalši peča 20. jubilí nímskeho biopečata. Hučpně je večer du Helena a Jan vopróbilo. Svoj program pokazała je tež rewanska skupina Wužičanska Rapsodia. Do Českého Harachowa poda so dženca 27 modostnych 8-9 letnika. Dženske prózdninske Livo-Serbsko-Šulsko towarstwa naveduje taj manželska Diana Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so z profesionelnej fotografiju přirodže zabirač. Runja riečne mulivu ve vodovych Hendrichecach je zarjadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponovia státnu drohu esto a cice či venuje se nad Špreviu. Na niedže peča 30 metrach nastane nové nadrožne nasyp, nimo toho rozšieria kutnik a ponovia dodžažany most z 1960 let. Projekt płaci 124 tysac euro, które zapłaci Sakska. Dalsze 20 tysac euro przewozmy górniskie przedłużacze LMBV. Twarskie dzieła nojse nad Szprewią maja hacz do 7 augusta tracz. Droga je dospołnie zaurena. Koparski cyrk sportowej jednotki Kruszczycy je swoim jubilejnym pecza 40. lecze po założeniu Čera Nibelčicach serbski Supercup dobył a titul wuspěšne zakituł. W obie rie przeczyło cyrkom maj sportowo towarstwa Radwo a sportowej jednotki Nibelčicy Kruszczynio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo solica w obdzielili nisu, dokąd by im czas po zazbiłym treningu hacz k turniery w Nibelčicach przekrótki. To bychu nasze pojeszcze, kotrež namakacze tež na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A dżensa drie lietma dy słońco uladamy w ostatnie drie przeważnie pomroczeno, możne su tež z blakami niekotre świele, maksimalnie takle plus minus 20 stopniu. Jutce cyle podobne wiedro, ale trochu czopliszo z maksimalnie 20 stopniami.
0: Wszystko ok, wszystko w porządku na puczach a na drogach. Ja tu na to tym jest nie mam rec.
1: Serbski rozwóz.
0: Jeli pak macie wy nam jeszcze rec, że już w obkat nastupa, potem radę tu zwolnicie do studia, budysz in 7400, albo pisać nam pojeść naszej app MDR Serbia.

0: Sakska je wołała za tute leto 2026 Tacheles, leto židowskeje kultury. Tohodla je se Monika Gerdesowa na puć podała, a pytała, što ze Serbou mo nam wjace o tym powiedać. Namakała je mjezdrujim Bianku Ščapanec z Kamenije. Młody Serbowcy z tej židowska kultura a nabożina ważna. Zabiera się z tym, a nic nie to. Czyni aktywnie nie to. W aprilu na przykład to bie na Izraelskim Narodnym Wopominanskim Dniu za wopory Shoah. Popuczu buduszynie z akcją za Kopolaki. Miestrujem też o tym, je reportace powiedała.
1: To wyższe popromienie, albo były projekt swójskiej inicjatywy na dniu Yom HaShoah, gdyż ja się na to dopomniło, że są dżidża w niemskiej przeszczywali, a też wutupić spytali. Są ze sobą skupiną w Budyszynie Kopolaki radziła, a zaspiewała. Modlitwy jsme zpěvali. To je čistě jednohodný znamio, výčomný znamio napřed co antisemitizmy, ale tež za židovské živiny tu ve Vůžice.
2: Při vůředženiu Kopolaku je nazoniva Rianu pohoňovacu epizodu.
1: To by se tak, že jsem se na bohatý hasi, když Kopolaki tež leža, oprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tute miestne a w tutym czasu. A ona rekła, że to są Kopolaki. Ja to co nie znaju, ja to nie wiem. Ponce z niej łączwa, jej to pokazała, mu akus rozkwasz. A ona je na blaku rekła, no wiesz, może czy to czynić, no wiesz, a ja budu tutaj blido rezerwować, że so żaden host nie synę. A jeli nich tu nieszto naprzeć, co tu mu ma, bo budu ja rec, wyszcie moi hostcio. Tak jsme jara tež zvesvošu a zmužitošu se na tuto akciu podali. A tam jsme tež tun spiju Hine Lujanum spivali, štož říká, zije da hüto Israels schläft und schlummert nicht. Je štož je vůrysk z psalma 121.

0: Podźěl tych, kiž němskej industrii dźěwaja, je tu chwilu tak niski, kaž zalšwich časač letach nic. Tyž sakske zubjachu tutym w obwuku bieł jeničkoho leta 10 tysac sobu dźěwačerjo. A kak upada z tym naštym koncu Blanka?
1: Haj porno tomu leži liczba budyskim a zoreskim w okresu w industrii dźěwacych nad zwerskom přeryskom. Čitamy sakskich nujnach. Bertelsmannu a załožba je tutun trend we swoim přepytowaniu zwiściwa, a to ma na jednej stronie z tym činč, dokież są paralelne hinaše w obwuki rozrostli, ludzie po takim do hinaše szpartu też przyszli. Nelada na to od septembra 2024 do 2025 zubi przedziewacy przemysł o swobodnym starczy jenicy niedzie 7600 dziewacych w metalowej, elektro- a woclowej industrii. To zdzieli Niemski Związk Dziewarnictwo DGB w Sakskiej na bazie datu Związkowej Agentury za dzieło. Za Honiu Wóżicu podała Bertelsmannu a studia diferencjowane w opras. Zorowskim w okresu je liczba dziewaczerów niemale konstantna ostała. Związkowym przerysku je to dziewiatnacze. W naszym końcu 22,3% aż też nastupa podziel k socjalnemu zaujeszczeniu winowatost nieprzystajnych uczyni liczba budyskim w okresu samo niemale 26%.
0: A to je, że tak chcesz, rekord przy runaniu z Cywilizacyjną Republiką. A juno nieco pozytywno. Dalsze konkretne liczby czytacie dżęca w Sakskich Nowinach.

0: Ci wiedle gnała sum ja. Hunie mi jak załas tak rec małe hudanczko. A wie za biestym Lewanczyk minjeny. Stuj lecu nimo Lewanczykowego kerka, że wostanie husto cyle automatisce, wokomik stejo. Wujin a Barba dopomina te na dol, na čopfe svunčne dny a na francusku Provencu. Nie je pak jeno šrjane fotowy motiv. Hižele česatki dol so Lewanczyk jako hojenska rostlina zasadžuje. Vo sebe potom, dož ma te čevo a voa prostoraz k mire pšinč. Mnoze se tohodla za noc małe kvieče Lewanczyka podla voža stajeja. Přijom na vojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
1: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredk bo, kjež jen može kupić, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tu so potom v čele rozmnoži. Jen ti može se jen čaj navarič, ale tam v obsi ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voli nucka su, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praji mi čelka budeskije mješčanskije apoteki Silvija Jancena. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Lewanczykom praša, zvječa zvisku z nemjernim sparom. Při tym konkuriruje Lewanczyk mjestem z modiskimi spanskimi sredkami, kajš melatoninom.
1: To melatonin može pomač, ale když jen potom vezo te nazolnjenja ma, so jen to nitko bere, a so ničo ne zmeni, bo ne je to tom pravo sredk. Potom jen se tež napraša, če odlaje ne može spač, no, da bi jen vele rozmyslovač vo temach dnja, abo vo šelakih vecach, kiš je opočežuja, bo jen bojavu pođemo jen pospit so s tem Lewanczykom spetava. Pola Lewanczyka je to potom bole, so bo jen so zmieroval, a trošku dele prišel.
0: Lewanczyk pak nie zasadza jenoż przy problemach spara. Eteriske woli może też przy nemierie albo przepinanych musklach podpierać. Sztuśce Lewanczyk sam plałować, miał pak na prawu drużynu dziwać.
1: Zadała takie zarodka, takie specjalne, tam jen może takie wiece potem się też skazać, a kupić, co szczerze w obie albo w Edeka dostanie, a to jest potem dekoratywniejsza warianta.
0: Jeli normalny domiacy Lewanczyk przekczyty, nie trzeba na dom na kompost. Suszeny do małych pfatowych mieszków bielnyny, pomha wojn w kamorie przeciło małym dzielkam, t-shirtach a sukniach. Przetoż wodżerżuje mole.
1: No, kojże pat, bo ja to wuspotowało, jen też może potem spotać, a co przeciło kontoram poma, a za to so też pisa.
0: Za to trzebna je jenoż mała hostka suszenych kczyniu. Za to zo znieżnych rostlinków woprawdzite apotekarski Lewanczyku woli nastanie je wiac hać małe kwieczel trzebny.
1: 120 kg kczeniu jen trzeba, żeby jen 1 kg to woli ja używał.
0: Toryka, w małej 5 ml bleszce Lewanczykowego woli ja, kotrosz pfaci apotece nieco 10 euro, so wokół 600 g kczeniu trzebnych.

0: Móžne słowo.
1: Madżenca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Drude přeju se prosće mir. Nic, dokiž by šitko runje špatne było, ale dokiž so w šednym dniu husto delko runo časne wotmiło. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, w kotrymž móžeš woprawdźe raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom stej. Skiry to ryka, so ne trebam nastajnošći fungować. So móže skrótka předuchnyć, bez toho, so bych direktne zaso do přichodneho nadawka kwatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka a pomaja mi, živenie zaso jasniśo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne neje kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zaso sortiruje. W tajkich wokomikach potom bytnu, bodne je niedzie daleko prieč. Ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznawamy.
1: Nabożne słowo knema, dżęca na doku a zamowitosti farskie wikarie Milena Švedžic.

A rjany čas zmejeće tež z nami, přetož mamy tež rjany tituly přijotowane. Mjestru im tute. Hej, přečelo, tak rika titul Huberta Kolle. A na dźiwnie jest przecież wyrzęca słońca za Andreasa Bekinga. A w lubość prosy Stefanie Klosec. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, choć do dziewięćdziesięć. Wasze męczyno było z mich nie tylko je. Dobranie, to jest serbski rozwoz. My dźiwnie z wami zasosniedamy.

0: Česač menšinu do napođivej Čechie. 15 let mjeste mje, zo bu kubwanski a wobčelenski bakčik němsce teilhabe paket, abo tež BUT, zawiedźene, ale 15 let potem dostanjeju jenož menšina dźěći a morostnych, kocež měli poprawom prawo na to wodpowiednu podpěru za socialne kulturne wobčelenje dostać, Blanka.
1: A ja to płaczę też, na przykład za szulską potrzebę albo za wobec w szuli. Równoczasne pobrachu ja po całej Niemskiej spuszczomne liczby w tym, kelko dzieci ma prawo na podpieru, a kelko ją woprawdzie też dostanie. A czego dla so liczby nie chodzi zwiastczyć, po takim to jest wielki problem. A to są politykari opraszani. Oni mają zamówitość, co równie w tole postarać przez jednorysze albo po możności automatyczne wupłacie na przykład z jednorenie cukonoho procedera a tak dale, štož tuto nastupa. A ja nimo to mieli zamówite zarady, tak pisaja agentury prawidłownie wszystkie trebne daty zbierać, przetoż iż raz 8 od 10 potrzebnych dzieci a młodosnych tute pieniędzy albo tutu podpieru nie dostawa, a to je w oprawdzie bezmała wulka liczba. Aktualne w obliczenie Bertelsmannuje założby pokazuje od 6 czaczt pod 15 letnych, jenice niedzie 18% tutu możność używa dostać spiechowanie za na przykład kaś predeprajach kulturne poskytki, socjalne przyrażki, kaś za wobydy we szuli a tak dalej. A pola sowo azyl pracowacych je tutom podziel jeszcze niższy. A to był niż by, tak tam dalej ryka, kubwanski a wobczelenski pakczyk żywienie dzieci a młodostnych ze swojbą ze słabymi dokodami wiatrze hać polepszył.
0: Tu potekim mieli so politikario zasadzić, szako su to la runie dzieci, gdzie ich przychodzi.

0: Kubički!
1: Nedam jeszcze raz. To są mi jeszcze nie lubi. Mira, sy ci kontakty trebowa. A ty a pola tebe běšte to dwaj.
2: To je tyś kytro ciężko, co chyba cy bój direkt na dobro tu cilić.
3: Do zuczowania je to pola tebe jeszcze cyle hina klinczowo, ty a.
2: Tebi so wie za jedno ryczy, Beno. Zahaj jeszcze zuczowanie z prynim pasom. To ból jeszcze mierne leży.
1: Haj, to je ciężko. Tola runje tordla šak zvučujeme. Je po takim važne, zo spytače, kaj sem vam to rek. Všetko je nojš jeden kontakt. Búl pšinže od Bena k tebi, Mira.
2: Ja vim. Tež búl pšinže, jun runu smu teji do centruma pasuju. A ja jun direktne na rotacilu. Bies to, zo jun do toho přivozmu.
1: Haj, cele pravje. Wy to tola wiesće.
3: To zrozumieć też nie ciężko, papa. One touch kupańcu szak znajmy od profiu.
2: Ale przesadzenie je ciężkie. Bójdę by ci woprawdzie derę na nogu przyjąć.
3: Derę, tym boki zrozumieją. Ja so jeszcze bóle pracuję.
1: Haj, dan nie dam jeszcze raz. Prima, dożno cele derę wypada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava, Teja.
2: Za to pak sem trichiva.
1: Aj, to se. A veri, bestym te šo prave činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, dež při tem bul raz prave ne trichiš.
2: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzivne zvučuješ.
1: Dokéž mi přepomavu reagujeće, když přečunemu mústvu bůj preč vozměče.
2: Ty měníš, když dobíme od zakytovania do nadběha změníč?
1: Haj, hůně to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno su oni šerume začinili.
3: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
1: No haj, a s tutym zvučovaniom môže so to zmienić. Nie očakujú z cova zove přichodže verie s přečinikami šo jenož s jednym kontaktom odbeží. Pravú vontač kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môže vám pomáč spíšnišo reagovač.
2: Dá nedom ešte raz. A tun raz v oprodže jenož s jednym kontaktom. Šojne, tak bůj přiliči.
3: Pas přinže!
2: A dže nedom dále, runu smu do rotu!
1: Vůjkotne, aj! Tak cu to vidžeč. Vupadažno tola kajš pola profio.

Stefanie Klosec spěła šurnje Daj mi lubosć, a ja dam wam nětko protočku, respektivně terminy vam podam. Zatkulario prosije dženca na dalcu staciju Beach Ture, a to do Radworja, hač kepi, čapka abo cylinder přinšče vašim najrinšim kvobuku, tak rika džencnejší motu večera. Napo šestčich zetkaja so mustva, a vod šestčich potom so raje. W Bieskicach może so wobydle Rio Jensa wo wutwarje spieszneho interneta informować, a to wieczo wo czestrzych sport do mnie za sportu zu. Pod hułym niebiom film ladać, to może czy jutce, a na to na budyskim rodzie. Na kulisy lecznego dziwadła zmija znuła wulku z czynowinu na twarjenu. Jutce pokaza so francuska komedia Die Progressiven Nostalgiker. Tutem poda so porik z postatych lit do dženstnišeho časa. A tež dvaj pokivaj za dječi išče mam. S barbami z přirody moža so tute menujce jutce Serbskim šulskim muzeju v Stroži zabirač, a to od džesačich do cjoch. Komuž so jutce tak nehodži, tež štvortk so samsem času z barbu z přirody zabiraja. A do zajstwoście podadza so dzieci jutce w Muzeju Zapadnie w Łużycy w Kamieńcu. Z archeologiju cedza so od dwiemaj do napu czterech zabierać, a samo cylecz z kwokom a prokom. Może dzieci tam uspytać. Tak daleko k naszym pokiwam. Jeli zamaczy też wyjście pokiu za nas, z dzieci nam Jun rady, wiesny swiedzień, towarstwo swiedzień, zetkanie, sztośćeś przeco, naszej app MDA Serbia możecie to lepszy zjawić.

0: Nabožne słowo.
1: Ma dźensa miłoćanka Milena Švedźic.
2: Drude přeju se prosće mir. Nic, dokiž by šitko runje špatne było, ale dokiž so w šednym dniu husto delko runo časne wotmiło. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, w kotrymž můžeš woprawdźe raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom stej. Skiry to ryka, so netrebam nastajnošći fungować. So môže skrótka předuchnyć, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadawka kwatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka a pomaja mi, živenie zase jasniśo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nespektakularne nie kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zase sortiruje. W tajkich wokomikach potom bytnu, bo nie je niedzie daleko preč. Ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznawamy.
1: Nabożne słowo k dni mieje dżęca na doku a zamowitosti farskie wikarie Milena Švedźic z Miłoćic. Pięć mężczyzn do dziewięćdziesięciu, a to jest tylko posledny titul dżęcniszego rania. Mendy Dorin Dornikec śpiewa.

Drugi feriowy tydzień ja se zachropił we feriach graż. To pasuje, smy se myslili, dlatego grajomy z wami žinca szach. A to k žincašnemu mjazynarodnemu dniu szacha. Smy pejedali ze Sarbom, ako ze siłom a duszu szach grajo, a wyn myža nam ulicu wasz, kak to z tyju scenu okowo szachachu w chyszy buzu ugleda. Jo, ale nie peri raz cuwam dobry start do nowego tydzienia życzy. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa, so ja selim, až čo zašaltovali.

0: Jo, šukne myški v ljubičiši deli ninto dokradnje słuchaš. Naša myška ta v našom čojnku jo wielgin vacna. Znajoš o to? Myža jej nichten pomagaš?
1: Jo raz było, a to jo južo dawno, dawno. Mała mysz jo dwójko spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzystrzewa. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wyna gleda, a gleda. Ali niżi nejo żedno mloko. Ach, se wyna myśli. Ja pejdu kukruje. Ta mam loko. Wynażo kukruje. Luba krowa, mi co se pisz? Daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gaż coś mloko mysz, daj mi czału. Mysz glida, a glida. Ale niżi nie żadna czała. Ach, se wena myśli, ja pejdu kwuce, tam ma czału. Wena żo kwuce. Luba wuka, mi co se pisz? A kruła mam loko, ale wena co czału mysz? Luba wuka, daj mi czału. Wuka przemysluje. Gaż coś czału mysz, daj mi wedu. Mysz gleda, a gleda, ale niżi nie żadna weda. Ach, se wena myśli, ja pejdu krece, tam ma wedu. Wena żo krece. Luba reka, mi co se pisz? A kruła mam loko. Ali wena co czału mysz? A łuka ma czału. Ali wena co wedu mysz? Luba, Rika, daj mi wedu. Rika przemysluje. Klacz, klacz. Gaż coś wedu mysz, zaspiewaj nieco. Mysz se jaseli a groni. To ja megu. A potom spiewa.
2: Kastem miał

je čało słoži a myška dostanjo mloko. Mejžek za mloko luba krowa. A wena se napijo mloka. Nint jo myška spokojom.

0: Winjotuchy luta wielika tema we botach dubiowy przednik nimski eichenprozesjons szpina, aber krotki EPS, zabierio amte szczytario obswita a turystikario. Te gusense z tymi dujkimi kesmami mogu ubożować alergijske reakcje. A za te bome teken nisu dobre, mi kolega Grigor Klim jo pejedał ze szczytariom przyrody z Bergu, to jo Jens Martin. Predne przeszenie jo było, kaka jo aktualna sytuacja ninto we botach.
1: Also, te nie są wiecie duce, te gusańce. Z tym jo se ta sytuacja czośko zmirowała, ale ten dybk jo aż te kosmiki tych gusańców te westerniu nikak agresivne, albo tak, also cóżni w luże mogą weto iści alergijskie reakcje na każde krydnóż. Te gniezda są iści wiżysz, te uglidaj inak wetemrete, ja wiem, aż dolny botach jo zakazane, wszakie czugi używasz, aż te luże nie krydną pen problemy ze sterowatu. O gonach botach nie sam w tego nic słyszał, a ja nie se myslim, aż to bóże se leto sa iści staż.
2: Wotkul, przyjrza popszałem ten dubiowy przednik. Jo ten przece jużo ubył, a jo se jano nento rozszerjał na masę, abo przyjrza ten popszałem w dni dziędzi.
1: Nie, ten jo domacna drużyna, a ten jo se już cestrzej rozszerjał, nic o botach. Ja nie sam nient w stawiznach historii z leżio, lec perejśnym czasu, jo to już raz było, znasz już. Słuszny żywam w Brignicach, pod północnej Bramborskej, a tam mamy ten problem już 20 lat na niemienie. Ale wesobne te Brignice tam, te mają już taki kontynentalny klima, suche, mniej deszcza, tok w objadla, to w objadla, ta wielka rzeka, wydziarze ten deszcz, a dla tok, to podpierają takie drużyny. A nie zdają się to, aż to ma cynić ze zmieniu klimy.
2: A z tym, aż we Łużyce, takie we Łużyce, jo przecie mniej wede, jo?
1: Był gronio, ucoko temperatury, a po tyżniu dwójko jo suszyna, takie nieco, takie oto teoria.
2: A mnie opytają tomu przednikoju, z gadom zadaraś, przyniosło to nieco?
1: No jo, takie to są już w Brignicach leta dwójko gotowali. Aż ten jo kuźdy leto zasi przyszedł, groni mi, no ja ten uspiech jo obgranicowany był. Krytikary grony takie, aż drugie insektowe drużyny lidują potem, albo umrują, a tak. Ja nie jestem, jak sam już raz gronił, żaden fachowc za to, ale ja znam te dyskusje.
2: Nie dają laśkę wytę grono, na to jest ten problem.
1: Każ my mamy nasz amt za obswiet, mamy tam dwa niszcza przy wobiu. A tam są te duby, tam dają szuzi, stare duby, tak, a te lidio napszałdu po tym przytnikom. Każ ten żerio, każde lato, te wopina, pen mygu te teke wetem rejś, to napszałdu myżno. Te luzy tam, kęż tam bydle w tych sach, ja menim, te nie gotują taki wielki stres. Te są musali z tym labować. A każ my mamy dwa niszcza, każ tworzymy tam nasypy na przykład, a te bomy są tak obsedlone, pen musimy te gniezda, te gusańce wszystkie wytrzebać też. Aż te żywaszary w tych firmu, aż te nie mają żadne problemy. Also to pomaga na kuźdy pad, ale zawiszcze jano za obgranicowany teren. Ja, also ty nie możesz to szuzi zatamać, to nie można.
2: Koni to nam, aż duby nie mają poprzem żadną szansę, wiecie, przychodzi, dajmy lubię drugie bomy zajrzeć?
1: Ach, tak daleko, takie nie by się unięt. Goni se aż ten przednik przyjdzie w Żwałach. To my raz docakasz. Mimo, aż nikotary bomy budu umryć, jo, to mamy nint już z jasynami teke. Also to jest jeden grip, mikroskopiski grip, kęż pochoda, aż ja wiem, z japańskie, a dlatego szuzi nint w botach, a teke Brignicach, tam to teke sam już widział, te jasyny w tym reju. Also co pęcynisz, jo? Ta nazia jo by ja gronił, aż te jasyny, albo te bomowe drużyny, aż te budu se dali uwiś, aż te budu se teke z czasem zczytasz, co wacy, jo? I mimo jano cudze bomy, jano usajżasz, to teke kał.
0: To groni przyrodoszczytary Jens Martin, ale to nie o szansy wiemy, że jadnotliwy luź teke nieco przeżyło tomu cynisz. Wiedzi o tom słyszysz o net we drugim zilu rozgrona Grigora Klima z Jensem Martinom.

0: Jo dubjowy przednik, jo nasza tema Gregor Klim, pejeda dalej z Jensom Martinom.
1: Musimy tomu spektaklu pićku przyglidować jako ludzie.
2: Ja, prawie. A nic net paniku krydnu, że tak. Przecej net ten gad zesz, a tu kanunu z gadom wozysz, a tak weczelaś, to nie my, że to wytokrono byś. Za moim zdaszim.
1: Co mogu ja jako wesobina, jako swojska wesobina getować? Ja som cytał, aż daje użytne zwierzęta, na przykład nietopery, albo jaskulicki, gdyby ja dał im więcej miestno, albo gniezdo, albo za nich nieco cynio, by to znaczy nieco przyniosło.
2: To przyniosło przecej nieco. Lec przeciwo tomu przednikoju, albo drugim szkodnikom, to przyniosło przecej nieco. A zgaż ta krajina ma już struktury, tak krycki, wiele bomu, albo gaty, albo uki, kęć nie są prawidłowo wycocone. Jo, aż te zwierzęta mają sro, te teżki na przykład, albo takie żywe włosy, takie kęć lagnute jaja do tych kusańców. Te są takie wielkie ważne. To groni, wszystko coś dawam, albo coś cynim za przyrodę, a co za te teżki, aż tym umiewasz, aż namakają futora tak dalej, jo użytne. Wesobne te gusańce, te mygu, aż ja wiem, jano te kukowy żrasz, tych kosmiku dla. Ale zawiesz, gaś te się zapupowali, a pen są to miatelicy. Te oryo żerone, w tych nietopyraku, w tych teżku, a tak dalej. Ale te gusańce sami, to szafują jano ta kukowa, ale takie ta kukowa nie może po milionach w tych gusańców zeżrasz w maju, juniu. To nie szafują. To groni, to pomaga na kuszty pad, tym zwierzętam srowe popitowasz, a struktury w krajnie, ale to nie można nient, aż ta gusańca albo ten przednik jest utamany, albo nie przyziowicy.
1: Ale by pomagało temu.
2: Ja, na kuszty pad. Lepiej jak z garą przeciwło niecomu bojowasz.
0: Jo, nieco cynisz za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeżywo dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z barku Jens Martin Grigor Klimio se z nim rozgraniał.

0: zmiju małe rěcy přichod. Z tym přašaním su se zabierali gości serskiego blida z rjodu w serskim muzeju w mieście. Gościa Petra Sierżynskiego su se przeprosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lata, a rěc žinca już sam uwucują. Jak jo jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jo słojańskim rěcam przychylony, zgniosza wyt Julię Krysinie.
1: Běžně pojeda serský a ulicuje pši. Serským blíže nejpěrěj ve svojej živinské droze. Narožil jo se pět šižinský pelský. Pežďě jo bydlil čechojský, slovakský a nímský. Popšav jem jo študíroval biomedicinu, jo se pak rozsužil svoje živinje pši ve brži šrěcam. Mimo serščiny pojeda pelščinu, češčinu, slovakščinu a nímščinu. Jogo zajem za rěci pši ve žije jogo južo vet žišectva.
2: Gernu šlazinsku rěc pišku slyšal od mojego nana, ale také, až my jsme s familiou přisajem kůžde leto kverie abo urle obgetovali koniakův. To jo v petpoudňu Gerneje šlazinské, tam jo blízko k čehojskej a slovakskej. A já jsem to všechno slyšal a viděl a jo tam velký rědně a nikak tam jo se zachopilo to plamňo až wow, dajo telik slovenských rěcov a všakých dialektov a jak to všechno funkcionuje.
1: Весебні фасцинірую його мали рєце, так як у рєц його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його печі жінський розпшав'яв в этом, як та рєц жінця пще живі його бжес статні петпіри.
2: Та шлязинська рєц його знаєш так, як гернусерська, зо там дає віцей фамілію, що те молоді люди су таке наукнули в фамілії, я би шкою вже ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajść ta szlazinska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pejeda żince jano iści niekak żasyś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz we niemskiej riecy, we pelskiej riecy język Wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a za to jo takie petpołudnio pelskie je. Oni mają tam takie perzyconki z pelskiej riecy, ale z większego jo to podobne k niemskiej riecy, ale wielgin inaczej ugrono.
1: Pszie zabieru z małymi riecami jo pszieszył pieści żyński k serszynie. Pszied letoma jo se obżelił na riecnym projekcie Zoria, po zakończeniu kursa jo wystał projekcie ako riecny trener. Jego stawizny mego drugich inspirowasz za uknienie gronie Kristina Klimowa.
3: Won może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na Dolnosabszynu. A to on nam wegen wuraznie, wegen dere ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekuna, aż on tak w tej rece, szczyce, a teke ju dalej dają.
1: Drugim żelu zarydowania su dyskutirowali we psichorze serskiej rece. Ako pozitivny jo uzwignął pieści żynski aż serska rec, sywnimski, spichuju we statnego boka. Wen jo pak teke pokazał na to, aż su recne projekty psiecy i peca su obgranicowany. Ktoż nie używa swoju serską rec dalej, ju zasy zgubują.
3: Każ my nie dowozorju su rozkraniali, aż teke te, ako su absolwirowali ten semester, aż oni zmiju, pytaju si sebe rěcnych partnerů za ten příchodný cas, dokola štěga měžoš jano se sedem Serbom serský pojedaš. A to je tak rozsudné za dalšné vůvyše, respektivně za skřušení té rěce. Ten zoja projekt je taky dobrý zachopenk, ale ten má se pon dalý vjazd.
1: В этой теме су дискутировали, опытали шаки розвязания. Я за другим, ее сына разжило, запщим ешь абсольвентов серско-рецных курсов, мецни до серских институций а проектов. Кристиана Пинникова ее мимо того напоминала, об СПИ Дарье серские рецы, вецы показали в своем шеднем дню.
4: Ja si myslím, my se zase tak ve zjavnosti nepoznajeme, až umejeme serski a až tam nicht ten serski jo, ale gaben kůžde mjo taky malý bublink, button při nakřebiatniku abo při tašce, až tyke se uznajoš tomu serskému a pen ten tam nevíži a ten umejo a ten má něco, cokoliv má ten tým bublink, pen přížeš to rozkrona.
1: Таке молода генерація йо була тема дискусії. Обжельники су були з'ядне, аж за молоди серби фелію атрактивне зарядування, література, а межності активний серський пейдаж. Метонок йо мів ідея к утой темі.
5: Na mojem staršim bedeje było gabe, my bestworili nikaki ramik, w którym szwini mogu sami swoje idee uwijać. Dla tego bys nasz deje było ich organizatoriski podpierwasz, albo z nasz teke wytegi z pieniezami, also kongres spichuwasz ich projekte, ale nic, a szwini muszę przełzeć nasze struktury, nasze idee, to coż myśmy przed dwarza z szaletami raz za redne mieli, to nie groni aż te żyncajszne to za ważne maju.
1: Jan Buder z Gernej Łużycy jo uzwignął, aż co starejsze w najuższej mierze zagronione za obchowanie serskiej rzecy.
6: Ja si myślę, coż by dobrało silniejsze być, jo aż mamy na przodu dolnosarskie familie, familie, kiedy pijedają z dziećmi serski, a tak te dzieci to dalej uknu w Rzeszowni, a w szuli, ale zojo to ryc familie.
1: Na końcu jo pieć Szyżyński pokazał na dalszny problem. Za jego znaszym felu jo zjawny przystup k recnym archiwom RBB. Tam se chowa wiele nagrawanie u maminorecnych, wet katerych jom jastym wiele niabogich. Za luży katery Szyżynca, serskú rec ukną, megalite autentiskie nagrawanie byż gedne.
0: Ja, na końcu zarydowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Zdżarża, że nie mogu serskú rec za kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Dalšne reakcje mamy na usłuchy dla serskiego serlinskiego Ruma. We picniu przygotuju się już na wielki świeżyn, a grotk przywabio nowych miejscanariów z bydlińskiego akcju te a dalšne temy nento we powieściach ojo Grigor Klim. Zastupniki serskiego sejma krytyzirują nowszy rozsud k serskiemu serlinskiemu Rumaju we Bramborskiej. Na swoim digitalnym posiedzeniu osobitu są się ujadnali ku tej temie, a śnięta nastawa krajina pełna żeru stoi kradu przesiłny k poprzałem pozytywnemu uwiszu we kraju, kroni pejeda Rajna Taszk. Wen pesikuje się z tym na bliski start serskiego ceptarstwa na Bramborskiej Technickiej Uniwersycie we Złym Komorowie. Zastupniki we serskiego sejma są wad gledali na przychodne projekty. We septembrie budu przywitać zastupnika partaje Dano a Frizo we zwiskowym Sejmie w Görnej Łużyce. W oktobrze zmagają się z towarzysznością za obkrozone ludności w mieście Göttingen. Miesto Picnio przygotuje się na swoje 70. rybakarski świeżyn. Jadna 800 sobostatkujących wecakują na świeżyńskim szesiegu. Cele miestno bużo świeżyć z muzyku a wielkim markom wet przyjdącego pietka aż do niedzielę. We zrejściu programu stoją rybakarskie tradicje, jako to sztapanie rybarjo. Za to ubeżowanie na haldarjowych gatach mogą się mustwa nadali przyzjawić, tożo przy picańskim amsze. Dalejśne nowości około rybakarskiego świeżenia słyszy się opla nas we biegu tyżynia. W Dubrowie, miejscowym żylu wet Grodka, są się zmagali końc tyżynia przyjaciele Old Timerów, tam na gruntach towarzystwa MC Grodk. Przecy WC się interesują za stare motorskie. To jest takie lito, co było widzieć na pożylu DDR Marko, jako Pity, Berlin, Troll, a na Litzbie Simsonu. Zmaganie jest wedmiło w ramiku 752-letniego jubileja miasta Grodk. A my westoniamy jeszcze we grotku. Wielicki zajm jo za bydlińską akcję w tym mieście. Ako cyni miasto znate, jo se uszej 200 ludzi pracowało wo miasto, 4 ludzi jo jadna jury nenta upytała, weni mają szansu jadny tydzień w mieście na próbu bydlisz z akcją, co miasto dojśpisz, aż więcej ludzi przysięgnio. Wesemnie z Balinia są przyszli na przeszania. Akcja bużo wycasu w 10 augusta aż do 7. septembra. Podobne inicjatywy dają w Gubinie a Skorilcu.
0: Jadro.
1: Z deszczowatym końcem tydzienia już się zase kradu ochwoziło. W Żince Jano maksymalnie 18 gradu, a już się już pepa dało ugleda za tym, a Żince może jeszcze więcej przyjść we zwierchia. Deszczowy radar pokaże o szamnym rokawy wysypnie za Żince wiaco około 60. Widzicie zase czocho redniej z więcej słońca przy 22 gradach a sucho, ale takie pszałe wiedro zakupanie niebużo. Słodu 20 gradach Rado a czasem mecny wieć, we drugiej połowie tygodnia audio iść zimniej.

0: Žincešnemu mjazenarodnemu dnju šacha sme pjedali z krajarjom, kterýž se zabera s přašaním, mežo se hrše bus etablirovaš ako šachová metropola. To je Gregovi Čorek, kterýž ľubujo se na taký pád s drugimi ubežovaš, vin gleda pozitívne do přichoda dokulaš.
1: To šachové živinje hrše buzu kvíšo dali. September je Budžo daš na prednem kincu tyžinja jadno vilke šahové čojenje, to je ta stvrta šahová milja, jaden turnír ve malsnem šachu za kuždego, za amatéry a vesebny turnír za žiši a možinu a ušej togo paralelně k tomu ta vilka šahová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft budžo organizirováš v našom měště jadno nímskie mejstarstvo tak pominionych mint povołaniu. Mint to jest skrótcenie wet matematikarie, informatikarie, naturskie wiedomnostniki a technikarie. Na tom mejstarstwie mežo se kuždy obdzieliš ako na tych peľach jo ucony albo jo przystajony. A to je już nieco wesebnego. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft to je jedna wielka organizacja, jak je pominiona za tym jadnym samym nimskim światowym mejstarium. Emanuel Lasker je był aktywny na zachopinku 20. hundertleta. Już 20 lat je był ten czas ten światowy mejstar we šachu a s tym, co se hoše bustike, profilirovať ako šachová metropola.
0: Ja, mňa za drugim na veliký šachový turnier za kúždego za amatéro ve septembrie se Gregovi Čorek Tuchelu přiketujo. Svoje mece mieríš na přijašelských mečach, toga teke žíši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivirováš, dopredka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej założonej dwie nowej mustwie, ako obstoji tej pisamem Jano z Młoziny a Žiši. A te Žiši a Młozina deje mieć jo więcej prakse, a weni budu niento w tej najniższej bramborskiej lize, to jo regionalna klasa, zachopiš a tam muse svoje znašia dopokazaš a obstaš. Ušej togo, co našo tovaristvo naviezaš kontakty z tymi szachowymi towarzystwami na Pelskim Boce, przede wszystkim Gubinie a Żemriu. To są tylko łóżyskie strony, a główny cel jo równo aż dzisiaj, a może na megu se obdzielić na takich przyjacielskich meczach, że już megu swoje mece mierić.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledne miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To se nám veľký nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezonu jo zase do tej Landesligy gerej stupíš a k tomu sme krydnuli jednogo nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste, z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hešebuzu a tyke Úžice. A s tym se nažijome, až přijdúcej sezóne bžome zase najlepšie v tej Landesklasse a bžome zase stupiš gerej do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 20 grášov a to nie je dobrý rezultat. A my musíme tylko tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dwie grasi przeciwko barszczańskim a lubniojskim grajariam zaprzałem jano dlatego zaigrali aż te najlepsze grajarie runo tu niedzielu nie są mogli graś każdy ma burstaki albo urlop a nie ma że se każdy raz obdzielić ale na takich wesebnie ważnych grasiach gaszcomy w tej Landeslize obstać musimy mógi raz tu priorytu sajzić na to grasie.
0: Ja, myżemy jano palce tworzysz, aż szykno dojśpiju, coś su sebe pryt gzeli. Na kuszto paco Grigor Wieczorek uści kwieści dasz, żo by mogli se zajmce, ako szach lubuju, przyzjawisz, żo mogu owe mieście szach graś.
1: Kuszdu w autoru dajo sryś, miesta, w rednej atmosferie, tyke wędce, gasio redne wiedro, to zmakanie szach für jedermann, to groni szach za kuszdego. Tam se zmakaju ludzie, ako nic razga nie graju w szachowych klubach, za to groni zahopinkarje, a pićku lepsze, ako megu w rednej atmosferie, wedze gerdwiju, aż do piesich szach graś. A ktoś ma interesu, abo by ksieł sam nauknuć, abo swoim dzisiam tu możność dać, szach nauknuć, tam możesz wielgin, ľažko psić do rozgrona z drugimi, a szach graś. A to jo w tom niegajšnym zalu, to je disko štát Kotbus, žinca jo to ta nowa cerkvia s tým mini mittendrin, a tam to megu ja vetučovi přirúcež.
0: Šach jo oblubované graše ve viele krajach a myže ľuži zvieza, še dla toho, co Grigor Wieczorek s gjardosťu teke na to opokazaš, což sú se za žiši umyslili.
1: Miazy tými Žiši mi dajo viele ich z Ukrajiny, a našo tovaristvo, co im pomec se integrirovaš, a nie na tych blitkach při treningu ľaže také małkie słonicki, ako jo náš trenar sam naperal ukrajinsko-nímske fachové słowa, ako při šachu potrebaš, no, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencna fáza, abo ja nie wiem, biše en passant, to jo celá kopicka takých vesebných słów, a jo, to se mi vesebne spodoba, až tyke veni živajú z ukrajinskýho riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku oblaščili.
0: Jo, myže se Chešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašením sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s krajarjom Grigorom Wieczorekom.

Serijowy tip mamy za Was. Wety wiczego, a jeszcze aż do końca leszojskich prozninów dożywiją familie ze dzisimi na dwery Serskiego Muzea Serski Żniony Nałok. To wesebne przytomio, aż mogą dzisi jen sami uprobierować, bo takim se aktywnie obdzielisz, a to przy wapaniu kokota. Ze wie, aż nie mają pszałego kokota, a dzisi teken nie rytują na pszałych koniach, na dzisiejszym przymierzony part zgonił szo około wapania kokota tego starego nawoga sprzed chrześcijańskimi karyniami. Se wie, aż starysze nie są uzamknione, toż tu adapcję serskiego żnionego nawoga uprobirowasz, każ są szykone, mogą teke raz być żniony kral albo żniona kraluka. Żo we Serskim Muzeum w Mieście Wetwiczego, a jeszcze aż do końca ferio, a to we wytworeńskich casach muzea.

Zarobio se nowy tyżeń, a z tym takie nowe rety w naszej muzyce tyżenia. Nasza kolegina Stefanie Krautzolc buża w tym tyżeniu duce w Baltikumie, a w tym słyszysza wytnie, jeszcze to a drugie ten tyżeń w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszą muzyką tyżenia. Predny spił słyszymy w litowskiej spiwarki Pauline, w jej spiłie Westein w zachodności Groni se mia ze drugim, Přižaš zas a ja njamku se tomu dooberaš prozne zlubinja, kterež znaju južo dvojko, a co ze mnu cyniš vestajn ve zahadnosti.

0: My sme dźensa na wopyće pola Radworskeho sportoweho towarstwa, kotrež wuhotuje šěstu staciju Beachtoury Radia Zadkule. A dołož so mustwana rajnišćo maj wubědźuja, steja za grillom a w napojowym wozu pilne pčołki, kotrež so wočilne dźerimeće možiny postaraja. A gdyż je to wiedro dajke miniate a hoj skiry mokry, što to potom nimo předešnika wieso njesme falować, zwodna a čopwa jeć, kotrež rajarjam a přiladowarjam po dajke napjatej ryb pruchworywa. Dotla potom so ja nitko raz k kuchni, respektive tu k takim stanie, gdzie so jeć przyjotuje, so by się raz bliżej wobladała, co su radwoczynio a radoczanki z przyjotowali. A tam jest tej hiżo nitko Niko Busz, wod radosko sportowa dworstwa, haj wo maczio, tak rec taki prawo przelat, może to mi raz przeradzić, co maczio żenca dobro z przyjotowane.
1: Haj, mamy żenca kiedzi, steki, kobaski, a twarożka pomysle przyjotowane. Haj.
0: Ha, z kiego ludzi mi doszło dżęca liczyli, a my nim te wędroniki nie ocyle tak optimalne, a nim hać się opon wasze kapacity, a wasze mnóstwo na jedziku sprzymierili.
1: Aj, też nimo to wędra, sam się to dla myslił, że około 200 albo 300 ludzi przynu, a myślił się, że są te tak wiele ludzi odojeli.
0: Ha, jak odki feedback, hać dotek, a bieżi, jedza, a pija te ludzi dost?
1: Haj, sme poprom spokojom, że wszystko bieżi, piwo bieżi, a kobaski, a steki, a też o wądzie.
0: Haj, prima, nimo chilno zastarania, haj, z czasowy tu radworiu dobyli też wo dalsze rajnišćo postarać, wszako maczo tu też jenoś jene poprawom. Wo my nie za Beachtouru pak staj za mniejsza dwie, jak też się wy to ten problem rozrysali?
1: Haj, sem wczera wieczor ladać był na sportnišću, a sem pan zwyścił, że te jene rajnišćo, also na trawi po podwodesty, a smo pan dżęca jeszcze kus dziewali, a ladali, kus pieska jeszcze nałazeli, za to, że kus poriadku jo, a myślę się, że smo to dere zdokonali.
0: A ja zase mi jak došel, tu šel z přijotovat, že byli, udávim pivo v hostien, stan se jedžu, tu je rajnišči, to zavešče, kus leje trao.
1: No hej, to ženca poponu smo započeli šivot, ono pošiponu smo započeli šivotvač a smo to hač to pečih k napošeši zokoneli.
0: Hej, bo nisčo tak rec zupko moto boli, ke stáče pičture. Dana kuše pat zapač, bo za tom dolat, da môže anoš radič pojčice po tvarošk, abo po kobasku, pretač je tu šošun. Ha, tu je tiež za kuše anoš to budla, napojú sú so radosti, vyzo tiež tož postarali.

0: Kaj sečo mišćerstva, to je čočal tu najs čas. Kožu tyže na public viewing, rano vodnjo a nocu trikove čevač a so vjeso so svojimi přečelemi na kikavu bydžovač, štu vusledki najlepje typuje. To vučini na kožu pat sečo mišćerstva, kotrež su, vjeso nimo bičtury, highlight tuto leča byli. Ale votladaja od rjanich voko Miku za přiladžovarjo, su svetove mišćerstva teši še cele druhe začišće zaostali. Po rozprawie FIFA's Climate Blind Spot New Weather Institute zawinuje turnier mianujcy z najmniejsza 9 milionów ton CO2-ekwiwalentu. Wiatrzacz beczał 80% z toho, uczynia przy tym litanski wopkat, potekim szyl transportu z litewami. Przebywaniszcza merchandise a gastronomia zawinuje dalsze 1,3 milionów ton CO2-ekwiwalentu. Niemoto je wohne Sponsor FIFA woliju Konzern Saudi Aramco. Tut uns słysza k najwiertschim Sanje Rogeriam wopsyta na Switche, a wuziwa sportu jest Sponsoring, so by swój image polepsiu. Ale dużo z najmniejsze pak maso FIFA ze swoimi niemoralistkimi sponsorami, a ze na profit orientowanym czynieniom po totalnej tradycji sytuich mistrzostwu. Hina kaczczera wieczor na finalu mistrzostwu. Tam miachu rajorom mianucy k prynjemu razi wystawiznach kopaskich mistrzostwu, po prynjem połczasu po hodzinu przestoku a nic jenoż piatnacz mięczin, kajż regule poprawom przedpisaja. A to jenoż to dla, so by so moa kajż od Superbola znata Halftime Show przewieźć. Z tym pak je FIFA swojskie prawidła ignorowała, a wamała. Sportu i komentatorojo pokazachu na to, że doła przestałka sportu sam nie czuje. Pustu w umiocu Madonna, Shakira, BTS, Coldplay a Justina Biebera jest o wodzila publikuma drepsi uzała, druzy pak nie bichu w nowej zabawie za czas przestałki przesyczeni.
1: Love!

Moja najlepša kuha, tak rec, kotraž najwjace da, najwjace mloka da, da, rika, zatkula.

0: Zadkula.
1: Každu pondźelu.
2: W Budyšinje je tukwilu klub Mono na kamiętny hasel zaurjeny. Przyczyna su ponowjenske dziwa. Kaž zamowici na Facebooku informuja, cedža hač do novembra z przetwarom hotowi być. Potom zladuja na 10-letne wobstacze diskoteki, w kotrež su specializowani na elektronisku hučbu. Rumnosće hoďa so potom od nazymy tež zaso za privatne zariadovanja knihovač. W Hornej Łužicy je so ličba wučomnikov a wučomnicov na ladanskich šulach kitro zvyšiwa. Kaž wukadža z přelada Sakskeho krajneho zarjada za statistiku, by ich loni w budyskim okresu nimale dvojce deko kaž 2021. Zatym wotwyščuje so tež w Hornej Łužicy sakski trend, zo se přeco viace ludzi ladanske pohovanje pyta. Tež w Zorjeskim okresu je so ličba zvyšiwa, tam pak jenož snadnje. W Budyšinje se wokoło doma przy žitnych wikach wiestotne doladowanie z kamerami w przychodnych tyżyniach przymierzy. Przyczyna są przedpisy sakskie krajnie zamówitie za datowy szkit. To zdzieli na napraszowanie serbskiego rozwosa jednaczelka budyskie byleniotwarskie tłaśnostrze BWB, kotryż dom słysza. Wiestotny koncept dobi so w osobie na sensibilnych miejscach, gdyż przy parkowaniszczu za człowieku ze spraszeniami zmienić. Loni w Lidžu su kamery při domje instalovali, dokež kopjachu so tam njeskutki, kež namocne rozestajenja a předavanje drogo. Od toho časa je so tam po informacijach BWB ličba njeskutkov zniživa. Koparski cyłk športoveje jednotki Krosčice je v svojim jubilejnym 45. liče po založenju čera v Nibečicach serbski Supercup dobil a titul úspěšně zakitoval. Wobery přečiło cyłkom aj športova towarstwa Radvo a športoveje jednotki Nibečice Krosčenio dobichu. Rajvičanscy Sokoljo so lica wobdželili njesu, dokež by im čas po zaspěvovom treningu hačke tuniry v Nibečicach překrutki.
0: Zadkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Každu pondělí.

0: Prejedy smy hižo raz w tym ryczyli. Wczera byś w wielkie finale swietowych mistrzostw muskie kopańcu. Argentinska jest oprzeciwo szpanijskie wubydżowa Ave Dorie je tory z potom rózy 1-0 za szpanijską rozsudziu. Przyjemni z tej daj tu nieczko Stella Pilcic, kotraż hižo sama wiele litraje, a ja samo za żonską wubranku w europejażu z wubydżowa. Gajszyś Milan Jok, kotry się to runia dołolitny kopa. A prašenje na vaju, kajka da bi čera dara? Bito je na překvapenka, za jo španijska dobila?
1: Popravim nic, španijska popravim je njera dobro mustvo, to zna co VM do njera konstantne dobro rao. Dež se za argentinsko bo, se to so se zaslužili, za svojni dobili.
0: Haka bohčo, tako to skutko, ne to osudnika posudžovali, bohčo rekli, ej, tam bi kupa.

0: Mój narinči kłobuk, to je nasz częstszy motto na Beachturie w Radworiu. A što się tu namiestne, że ja załyszczy hiszo tu jeden albo tamny kłobuk wuladał. Za letuszu Beachturu smy się jako zaczkularium mienucy przemyslili, że kujża stacja Beachturu tak rzec mała motto party, tak miachmy na przykład w Ralbicach motto 90 lat, w Niebecicach liszy motto Murroczewene biwy, a zajszy tydzień w Wotrowie miachmy motto Tanktop. Rajario a przyladowario miachu dżemsa w Radworiu po taki nadałk, se swój narinči kłobuk, respektiv na cap, jen cylindro, kubok woki, albo proszę dużo na ustajeć. Hadeś ja takie do ludzi poladam, bo może mi ja rec, hej, jo, tu nien, albo tam na kubok ja wuladanu. Ha przyjemni z tej tu nieczka Filip Buda, a tu ma ten jeszcze cyle osobite na ue. Filipo, przerać mu naszym przyposłucharem, co se ty dżensa na ustają.
1: Hej, ja sam sobie zamyslił, na hejstachim kubokom, to ja za volleyball stano nekmane, to jest takie wisajo wostane, stano ty saku, albo przy wieciku, to są cynere nehodzi. A to sam sobie myślił, taka cyle płona riana paryka ze zczesanymi włosami, rianymi dujmi łupuszkami, to ta sodzęca chodzi, kiedy ty moty, to jeszcze riany na ołe, a z tym są też definitiv lepe raja z takim kubukom.
0: A tu masz się, jetzt takie leżo, że musisz spieszne rabnąć, albo takie na nutną kamoczkę, bo dzisiaj to znów kamoczkę.
1: Na Polskach jest beta, my tam mamy wiedzą też jedną pustnisku kistu, a tam są takie wiece wiedzą namakają. Also jedna blond paryka, to tady by szudzo ma w Sarbach nidzie poprawom doma leżeć.
0: To masz o prawie, jaką ma załyszczę, kujesz, że nidzie doma. Hej, mój narinči kubuk, dżęca moczo w Radworiu. Tyś nitko raz na rajniszcze poladam, tam haj bube dżuja so runie za so mustwa, ale tam ja skierę żan kubuk ne uladam. Filip, bo ten eskry nie są na samstu ideju, kaj szczyś szli z tymi wopuszkami, to są się załyszcze też prawie hajem kubuk, czy nie skierę, haj, skierę, to, haj, kaj to są hubieńczo raje za nim kubukom, aż bez. A kotry motu was przysiądzę, że oczekuję, to przeradził wam, potom po przysiądom swoje

0: Prjedy sme hižo z ekspertomaj w okopaskich svitujich mištastwach rěčeli, wězo pak nas hišće dalše měnjenja zajmuja. Naša Mila bě po puču.
1: Ja bu prajo napjate, na koncu pon tyku zvostu, do kuž Němska běše won, do kuž škoda, ha droje, jara droje tykete.
2: Překvapjace Kupańca XXL Turnier.
3: Zrołonosz, typwana, a telefonat.
4: Dobyś upisane w odmowie na praszenie, jak bychu modos nis wytuły mistrzostwa 2023 z ciomi słowami w opisuali. Za jednych byśu to wulkotne wokomiki na rajniszczu, za tamnych przekwapienki z boka faworytu. To dla tuta WM by to runie historiska, dokąd się FIFA polo w obdzielniku w od 23 na 48 mustwu powieciła. To ryka przeco jacy teamu, przeco jacy ruch, przeco jacy milion. Dola je wiecze, tyś przeco lipie?
5: To szun dere nankam, dokuż te jac mustwa, takie kotrysz vielleicht nie są tak cyle dere, kaś na przykład Kapferde, może ty su burać, a kaś ho in widział, su te dola jara dobre wotryzli, a szece jac te tak przekwapenaś, ale na koncu by in dola prajt, so tyś in to nieke szczęt jac bołyci, kaś o to te planuane, ja to pon kus czeszko, dokuż te rajore pon te jac rymaja, to pon nie o te tak stroos, ja mustu, also tym profisport.
4: W socjalnych seczach so tema to runja kitro diskutuje. Mnozy witaja reformy FIFA a wiesela so, zo so krajam, kiś nie słyszę, k znatym kupańcowym narodam, to runja możność skicza, zo so na najwiecim jewiszczu świata prezentuje. Na tamnym boku krytykario FIFA wumietuja, zo su turnie jeny szwenku dla powiecili. Dżepak je ranica mies międzynarodnym wujiczom a wikowaniom.
6: To wopraucie bole jeno so je może w jacbine zaczyn, zo so tym profit powieci, lato to takie ne myszane minę
4: Na koncu pak nie licza za fenu liczby albo szpod zorojo, ale highlighty, a wokomiki przeswapjena. Kiś wucinia tajke zwytłe mistrzostwa. Kajke su serbskim modostnym wosiebie we wuec jacu ostali.
7: Highlight bysze zo argentinska husto dwajny rutsche leża a suszcze dowoli. To by zamy takie małki highlight. Mejo dziwało za su niemska tak zaje wąsie, czyli.
3: To sobie tyja lubiło, smutę lipsku, jenwe razy tak prajne tam tym szczyłali. A to sobie ty takie pozytywne pomadku zdarzało. Szkoda se nakał, że nie mamy szyry albo szymry ram szczyłać. Przez to są halt źle nieumańskie czasy, logisty wyzą.
4: A tak skończy się so Światowe Mistrzostwa w Kopańcy czera wieczor w Jersey Stadionie. Wy Swyto znaty mistrzy New York. Po 120 miesięcznach to ryka po podleśeniu wotwizda so finalna ra a szpaniska doby z 1-0 nad argentinskie. Potem so su szpaniczynio wiaszk dobyli na europejskich mistrzostwach 2024 kronuje so mustwo szpaniskie nitko tyś jeszcze z titulom Światowego Mistrza.

0: Myśmy dźensa na 6. stacji zatkula Beachtury, a to w Radworiu, a przyjemni stej tu netko za so turnierowa nawodnica Marta. Marta przeracz nam tola raz, kagi da netko tu mjezy stał.
1: Hej, wuraje so tu pofinale, ne? Štvrtfinale smo runde vurali a to su nekotre dobre mústva, tež širali, što šo me kus překvapio, kaž napríklad Serbska raketa, jo, lica nie hačo pofinala šafa. Ale v pofinalu za to steja Asta La Vista, přečivo Umpa Lumpačky, vono runde raja. A tamne pofinal je Dživa Mišenca, přečivo Bitter Kluč.
0: A ja runde vidžu, přečivo na žel nejo. Do pofinala začanova, to je škoda. Ale ty še tam vidžu, Hasta La Vista, Umpa Lumpačky, Dživa Mišenca, Bitter Kluč. Tam je poprom jenež, že meno Dživa Mišenca, tak je zasejšviš. Pofinalu, štrofinalu znaju. Do dženca raz je mohinaša konstelacija v pofinalu a čevak, abo ka bude to posudžo.
1: Ja bo prajva zo te mena su hinak, ale štož tu na rajnišu vidžu, vidži je nekotre hižo znate konstelacije, kaž napríklad tam na jednom polu vidžu konstelaciju z Emu Šustrec, Samuel Paškec a Jan Zarenkom. Haja tam na tamnym polu też Niklas Schneider z Jan Schotu a Mato Giswokom ten też kusk znaje.
0: Haja, also znate konstelacje, noa mena, to tyros, hoje na wotmina, ha buda to prajwa. Masz to takie lada na dybki, na waszne racza, jeno potajno favorita, gdzie si ty musisz haj debuchu dżensa moli tu nru za siebie rozsudzić.
1: Hej, ja bo prajwa, nie mam żadnego favorita, ale što jest tu tak le widzu, jak su so też w skupinskiej fazy przesadzili, buchjunu na dziu myszyńcu prajwa, ale ja prajem tu jest szitko wotorene, tu so może jeszcze szitko stać.
0: Hej, dwie mięczyce so tu jeszcze po finale wuraja, a potom pojadza so nasze mustwa hizo do finala. My so potom jeszcze raz słyszymy Marta, a nitko pak najpierw raz przychodny spił.

0: Zadkula.
1: Šropjenc.
2: Hač do konca augusta stajnje sobotu kajštiš njedźelu wotmjewa so letni Open Air Event Kulturna zaroda na Bürgerskej zarodźe při Mosćemjera w Budyšinje. Na cyrkownje 14 wječorkach móže sej publikum wšelakich wumjowcu a wšelake wumjowče lubić dać, ki su na wosobite wašnje ze serbšćinu zjazani. Tuči su na přikład Milena Wočerjec, skupina Jank a Hanka, kajštiš duo Hübner Schönefeld. Sidny Svečić, Rejovač a Hesovač. Barowy festiwal w Radworu przeprosuje od 7 do 9 augusta za so na wotminja wykonstydzenia. Za początkie piatk z natoczyną biła, a od 22 godzin partyła nalada z DJ-om. Sobotu postaraja so EDM House A Techno w dobu naladu. Priede hat so festiwal niedzielu tradicjonalny z rańczym biłkom a swobnym programom nie zaskunci. Při mistrzanskim hače w Gulowe wotmije so 31. julija a 1. augusta za so Open Air Festival Pampic. Zazwy festivala je piatk wieczor, w sobotu zmija tam party z DJ-ami, kajš na przykład Ubic abo Puti 08 piatnače. W Miłoczanskiej Skale je od 24. do 26. julia Witaj Festival. Tam można popytać o serbsku rycz a kulturu na nowe właśnie z hudźbu, dziwarniczkami, filmami a zetkawaniom zeznać. Sobotu poprubia wieczorny program skupiny Berlińska Droha, Jank a Hanka Kajstisz, Jake Schwarz a Die Nieten. Zastupować się piatk 12 do 25 euro, sobotu 15 do 35 euro, a jeli macie zajm w obajdnie popytać, płaci to 30 do 60 euro. Dalsze informacje namagacie pod kwitajfestival.de.

0: My sme dźeń se na 6. stacji zatkula bić tury, a to w Radworju. A ja steju tu runje podla do rańsza w piesku, tu raje so mjenujce runje finale. A przyjemni steji Filip Budo. Filipa, ty se mi nieczko tak recimo fachowa pomoc za tun finale.
1: Hej, witajcie. Tu je tun finale, wieso jara wurunane, jara napiatara, runje je prina sadźba, raja so w ci dobyczarskich sadźbach, hać do jedna ždybko. Runje steji 6-4 za dziwiu myśleńcu, ale wieso tež ich przeciwnicy, prajmijście momentu, hej zbieta. Hasta la vista, su tež dola jene silne mustwo. Aktualnie so dziwia myśleńca troszku wodzadzi, wody maja jara silne nadbiehi, ale hasta la vista, może se tež tun, abo tam ne dyb ktobyć. Požitkone dyby prajč, jara silne nadbiehi, wobejoch mustwo, a tež runje w poufinalu je widzeć było, woni wo kujže dyb kvojuja, a tu so prawy volleyball raje.
0: Hej, no kujže patin kompliment, prawy volleyball. A Filipa, ja nema cice we konecach podla, bo hal dyšme šo nemeli, jo te mustwo, hasta la vista, w podobnej konstelacji, hale po drugim menom, tam znowu ten turnier za siebie rozsądzić, to się nie kiedyś celujesz, ja na kujże pat wiem, że te mustwo, bo Jan Szotu je w konecach iżo dołu, a nieczko kajście prajesz, je to rajar w runa na u, runy za sin dupk, za mustwo dziwa miesięca, nieczko z tej 8 kyszysz za dziwą miesięcu,
1: Hej, also so ja hasta la vista, so wie konecach przesadzić moho, to my wieso tež nitko wulce nedziwa, my mamy tam nikotre znate mezwača, mez druhim tež tak rec ex zambučenjo, kotre su wieso mez druhim w Miłoćicach na filalu, jezo znate mjeno. A hej, ja sem tež jara čipne, kak to tu winje, ladamy nudom išče raz, dy so potom do druhej sadzby podamy, dokež tu w prynej sadzby išče žaden favorit spoznaču nie je.
0: Hej, hát a sáčba jara vúhunána do Rika Nitko z tej 8 k 8, to ešte punže kus do nich so pod jedna štipky doc, bitte. A my slyšíme sa potom zase k druhej sáčbě.